booty like a runner, so now, oh yeah. Zoe, Zoe. Money, honey, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny,